0: Zmajko, miasta i Bari, udaje to tam na hatra Polska Brama, Sanczytko Wójtera, Bipotu Materiali, Patikaria, Lewego Stadu Tani, Ubrota Tarnu, Tarnu, Kogu Stara, Sudalko, Awasie Teka Barima, Sanza Tadeszą.
1: Mogą dostępni rozwoju, Patikusy, Nadima, Eko, Bari, Bakaran, Czą do Sereta.